najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

krzyczy do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć

0: Jeszcze konfet.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety.

przestać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

słuchać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

just liking me.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Ah.

leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki.

вообще как акварела. Баба на мне зерка. Jestem sam.

jadi kapolri.

sweetie.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

almost Halloween. I haven't done shit this year.

choć na liście jest podpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Gierasz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Thanks to

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

Minęła godzina 17.30. Dobry wieczór, dzień dobry, ja nazywam się Ignacy Kozak. Dzisiaj w nieco okrojonym składzie, no ale wiadomo, audycję trzeba przeprowadzić, jeżeli jest czas, obecność to najważniejsze. Moi drodzy, co nas dzisiaj czeka? No przede wszystkim odchodzimy od klasycznego pojęcia rapozy w takiej strukturze, w jakiej znamy, czyli nie będzie dzisiaj pytajników zabawy, czyli nie będzie dzisiaj zagadki, o które was zazwyczaj zawsze was pytamy. Prosimy o wysyłanie. Wiem, że parę osób już wysyłało odpowiedzi, także jakieś nagrody będziemy w niedługim czasie wysyłać. Jeżeli jesteście z innego miasta niż Warszawa, to wyślemy wam oczywiście pocztą, ale jeżeli jesteście z Warszawy, to zapraszamy do studia. Ulica Wareńskiego 12, Riviera Dom Studencki, Radioaktywne, tam nas znajdziecie, na piętrze po schodkach na górę. Jak jest? A109, przepraszam, tak, pomyliło mi się, tak jest. Moi drodzy, numer pokoju A109, także nagrody niedługo trafią w wasze ręce, paru zwycięzców mamy. Na razie nie będziemy tego publikować z tego powodu, że muszę jeszcze sprawdzić wszelakie dane oraz sprawdzić, czy wszystko mi się zgadza. Nagrodami będą płyty CD, bardzo często z podpisami różnego typu artystów, bądź i bez, bo parę takowych mamy, paru też nie mamy niestety, więc niedługo w przyszłym tygodniu listę gości, listę zwycięzców wyświetlimy, ale to za tydzień. Co nas dzisiaj czeka w takim razie, skoro powiedziałem już, że inny etap? Porozmawiamy sobie dzisiaj o raperze O Co Chodzi, który kojarzony jest głównie z stylistyką nowej szkoły obecnie z tego powodu, iż jego albumy są o wiele inne niż to, co były starsze, ale my wracamy dzisiaj do korzennych czasów, do roku 2016 i 2015, kiedy to powstały dwa projekty. Dzisiaj będziemy omawiać dwa projekty, czyli Epka 7 i album Slam, wydane w 2016 roku. Co nas dzisiaj czeka? Duża dawka hip-hopu, jak zawsze. Także myślę, że możemy zaczynać. Jeszcze na wstępie dodam, realizuje nas niezastąpiony wydawca, realizator, który jest z nami zawsze. Nie pamiętam, kiedy byłby czas, żeby on opuścił tę audycję wtorkową właśnie. Maciej Dyba, witamy serdecznie na pokładzie Radioaktywnego dzisiaj, a w tym momencie utwór Yo Mamo z jego projektu Slam, o którym będziemy zaraz opowiadać. Proszę.

To był utwór Bon Voyage w kolaboracji z Funkillem. A moi drodzy, cóż więcej by dodać? Przede wszystkim to, że cały ten projekt jest osadzony w takiej hip-hopowej, ciekawej, nieluźnej, niespokojniejszej, niezamulającej na pewno strukturze z tego powodu, że muzyka z reguły powinna budzić raczej nas, a nie usypiać, chyba że słuchamy ambientów bądź muzyki do relaksacji, to wtedy w porządku, ale z reguły muzyka powinna bardziej budować napięcie, a jeżeli mówimy o hip-hopie, to podkłady są idealnie ułożone, gdzie stopa na samplach, które się tnie, czyli robi się tak zwane chopping sample i układa się pod ciekawą melodię, bądź po prostu tworzy się we własnym zakresie z różnego typu instrumentów, czy to klawiszowych, czy wielu, wielu innych. No moi drodzy, podoba mi się to, że z ubiegłym lat raper, o co chodzi, zmienia swoją stylistykę muzyczną, troszkę eksperymentuje z nowymi brzmieniami, ale czuć u niego też tę nutkę taką właśnie troszeczkę bardziej rapową, czyli korzenną tak jakby, czyli bardziej taką starszą, klasyczną, jakby to nazwać, w sposób taki, gdzie hip-hop kojarzony jest głównie z takimi właśnie utworami bardziej ogólnymi, bardziej wolniejszymi podkładami, ale też troszeczkę szybszymi. Warto dać to, że poruszał się w tamtym czasie, bo to był 2015 rok, czyli na obecną chwilę 11 lat ma ten projekt. Ja w 2010 roku, moi drodzy, miałem 10 lat, także jestem bardzo młodym człowiekiem. Niektórzy twierdzą, starsi, że całe życie przede mną, że widziałem, byłem. No, nie mogę użyć tego typu słów, ale wszyscy domyślamy się, o co dokładnie chodzi, bo wiele starszych osób lubi sobie tak nawymyślać, naopowiadać pewne rzeczy, które są gdzieś ciekawe. No ale może to, że młodszy jestem, jest ciekawsze, bardziej z tego powodu, że więcej rzeczy na mnie czeka, a może już nie czeka, jeżeli już mówię, że wchodzę w taki starszy wiek, bardziej dorosły, że tak się wyrażę. Na obecną chwilę mam 21 lat, więc pewnie jeszcze dużo przede mną. No ale wróćmy do samego projektu. O co chodzi? Wcześniej kojarzony z wytwórnią Asphalt Records, która nie działa już od kilku lat z tego powodu, że ogłosiła swoją upadłość parę lat temu. Wydawali w niej m.in. tacy raperzy jak OSTR na przykład, czyli znany każdemu raper z Łodzi, z łódzkich Bałut, który swoją stylistyką rapu, jazzu i tak dalej podbił bardzo dużą część polskiej sceny i duże uznanie fanów. Dzisiaj kojarzony już za klasycznego rapera, gdzie ma utwory chociażby takie, wiadomo, jak Kochana Polsko, jak wiele, wiele innych, ale Kochana Polsko jest znanym najbardziej utworem z jego twórczości, również na polskim samplu, polskich podkładach muzycznych, bo jak wiemy, polscy producenci nie ograniczali się w kwestii produkcji, a wręcz starali się rozwijać bardziej na szersze wody i produkować nie tylko ze Stanów, ale również i w Polsce, więc nasze podwórko polskie było wykorzystane w dużym stopniu. Przesłuchamy dalej tego utworu, ale jeżeli chodzi o sam początek tego projektu Slam, jest on na pewno ciekawy. Podoba mi się to, że z biegiem czasów nie starzeje się ten album źle i nie jest źle kojarzony, tylko raczej pozytywnie, mimo iż wielu fanów rapera, o co chodzi, głównie kojarzyło go z tym oldschoolowym stylem i dużo fala krytyki wypłynęła na niego po wydaniu innych, nowszych projektów. O tym jest też cały utwór Nigdy Już Nie Będzie Kiedyś. On na oddzielną audycję, gdzie będziemy omawiali przejścia, przemiany raperów, tudzież zmiany różnego typu styli, ale myślę, że warto o tym utworze, o tym projektach pamiętać, bo wszystko się z czegoś wywodzi. Muzyka hip-hopowa się wychodzi, wiadomo, ze Stanów Zjednoczonych pod końcówkę lat 80., 90., ale jak i również projektów wielu, wielu innych, gdzie eksperymentowanie również występowało. Sam raper pochodzi z warszawskiego Tarchomina, czyli Białołęka. Tak, nasz realizator się już cieszy, bo on również pochodzi z Białołęki. Tylko mam na myśli Białołękę, wiecie, Tarchomin. Czysto jakby pod dzielnicę Tarchomin, bo mamy Białołękę podzieloną na Białołękę Dworską, gdzie mieszkają dość bardzo bogaci ludzie. Tak jest. Bardziej bogaci ludzie. Mamy Nowodwory, czyli bardzo daleką część, bliżej Legionowa, powiedzmy, i tak dalej. No i mamy Tarchomin, czyli ulicy Mechoffera na przykład. I takie, które są głównie kojarzone, gdzie znajduje się również Centralny Ośrodek Sportowy Białołęcki, który jest w bardzo ciekawej aranżacji ułożony. Białołęka bardzo daleko, jeżeli przyjeżdżamy do Warszawy. No ale powiem tak, tak jak się mówi, że ludzie mieszkają w dzielnicach, gdzieś nie wiem, w innych miastach typu mniejszych, Radom na przykład, albo w jakichś innych sypialniach Warszawy. Tarchomin też swego czasu był nazwany sypialnią Warszawy z tego powodu, że był kojarzony z tym, że jest po prostu daleko, tak? Nawet u mnie w rodzinie był wątek tarchomiński przez chwilę. Mój wujek mieszkał na Tarchominie, gdzie ja, mieszkając całe życie pod Warszawą, dojeżdżałem do niego
50 parę kilometrów, aby go odwiedzić. Także to jest naprawdę ogromny gdzieś tam wysiłek, żeby tam pojechać, ale myślę, że warto czasami sprawdzić. Tarchomin nie jest najpopularniejszą dzielnicą, ale jest na pewno spokojniejszą, z dala od centrum, od wieżowców, więc można na pewno zrelaksować się. Dużo dzikich zwierzyn pojawia się na Tarchominie, takich jak dziki na przykład, które z opowieści różnych ludzi, między innymi jednej z moich wykładowczyni, która mieszka na Tarchominie, przy ulicy Myśliborskiej, również tę część Tarchomina, tak, jest kojarzono, gdzie twierdziła, że zwierzęta dzikie, właśnie głównie tak jak dziki i tak dalej, mieszkają, są udomowione i po prostu przy wyjściu z bloku można zobaczyć dzika, który znajduje się tuż obok. Moi drodzy, o samej opinii zaraz przejdziemy. Myślę, że album na pewno w świetnej kompozycji, jak na tamte lata wykonany, bardzo świeży projekt. Myślę, że warto do niego wrócić. No i w tym momencie utwór A&K i zaraz przejdziemy dalej.

Ja, a wymagają więcej ode mnie, ja nie znam zasad. To mój świat, moje tempo, dawaj razem ze mną. Teraz nie ma po co zawracać, realizuję plany. Janka mało lata, poznałem parę osób. Chcieli pokazać mi branżę od zaplecza i dać na rap sposób. Lepiej daj mi spokój, wyjebany.

0: słowa. Do ciebie te słowa. Do ciebie te słowa. Do ciebie te słowa. Do ciebie te słowa.
1: Yeah. Właśnie tak, zio. To młody ja, zio. Od początku, dawaj.

To był utwór od początku, moi drodzy, płynnie przeszliśmy do pierwszego projektu Slam, o którym już wcześniej wspomniałem, gdzie mógłbym dodać tylko to, że przede wszystkim jest idealnym przykładem tego, w jaki sposób powinno robić się nowy hip-hop z otwartą głową, gdzie w sytuacji, kiedy wielkie majorsy, wytwórnie kładą pieniądze na to, aby ludzie mieli generalnie w jaki sposób wydawać swoje utwory i na pieniądze na promocje, teledyski i tak dalej, myślę, że na pewno jest to ciekawy i świetny dowód na to, że warto przede wszystkim wydawać tego typu rzeczy. Projekt sam w sobie jest projektem ciekawym, jest projektem innym niż zazwyczaj. Jest projektem, który został wydany po to, aby udowodnić, iż raper potrafi w tego typu stylu śpiewać i generalnie tak intonować swoim głosem, aby móc dodawać różnego typu gdzieś tam świeżości, płynności temu projektowi. Dodałbym też to, że nie jest to monotonny projekt, co powoduje, że różnego typu gościnki, tak jak na przykład znany już każdemu raper Hades z dawnej gdzieś tam, powiedzmy, bardziej starszej szkoły odbiorców grona innym starszym, gdzie on faktycznie wydawał 15 lat temu, również z wcześniej wspomnianym raperem OSTR-em, który podbił całą Polskę swoją muzyką. No i cóż, mógłbym dodać do tego więcej. Osobiście podoba mi się ten projekt, w opinii jest to 9 na 10 z tego powodu, że 9 mocniejsza z tego powodu, że bardziej mi się podoba ten projekt. Brakuje mi jak zawsze czegoś w tym, bo ja jestem bardziej taki dociekliwy, żebym jeszcze dodawał różnego typu smaczki, ale przesadnie nie ma co też dodawać, bo myślę, że tego typu projekty właśnie idealnie odwzorowują tego typu właśnie gdzieś tam ideę tego, jak powinny działać, jak powinny być tworzone. I dodałbym również to, że dobór produkcji na tym albumie jest ciekawy na pewno, gdzie podkłady są robione przez różnych producentów, przez ciekawych odbiorców i ciekawe kolaboracje, między innymi, jak wspomniałem, Hades czy raper Chopin, który również jest z warszawskiego Tarchomina, należący do grupy związanej blisko z raperem O Co Chodzi, gdzie gościnnie też pojawiły się na paru projektach późniejszych, ale o tym na innej audycji. Projekt bardzo ciekawy i na sam koniec przysłałem utworu Więcej Ruchów, Mniej Rozmowy. Potem jest brzydkie słowo, ale więcej ruchów, a mniej rozmowy przede wszystkim. Również nie mogę wypowiedzieć tego słowa, bo jesteśmy w radio, także na żywo nie powinno się tego słupu wypowiadać. Ale sam projekt ciekawy na pewno, z ciekawą odsłoną, aranżacją na pewno różnorodną. Można się w tym znaleźć, każdy znajdzie coś dla siebie i są spokojniejsze i bardziej utwory z większą werwą, że tak się wyrażę. No i cóż więcej dodać na sam koniec. Polecam serdecznie sprawdzić, O Co Chodzi Slam. Rok 2016, czyli na obecnie projekt ma już 10 lat, czyli to już dekada, ponad dekadę na scenie. Świetna rzecz. Warszawski Tarchomin. Umiejscowimy się w tym momencie na warszawskim Tarchominie, w okolicach, tam gdzie znajduje się legendarny bar Hi-Ha, o którym będzie długo wspomniany. Mój realizator, tak jak wspomniałem wcześniej, jest z warszawskiego Tarchomina. Bar zna pewnie. Jak sam raper O Co Chodzi wspomina, bo teraz jesteśmy chwilę przed, powiedzmy, wydaniem najnowszego projektu Riot od O Co Chodzi, rapera O Co Chodzi, gdzie napisał on, że w 2015 roku 350 metrów, w którym, 350 metrów od miejsca, w którym się znajduje, w barze chińskim Hi-Ha, zjadł niezliczoną ilość porcji kurczaka po kantońsku i tak dalej. W tym momencie Chopin, O Co Chodzi, Więcej Ruchów, Mniej Rozmowy. O tym się przesłuchamy dalej. Zapraszam. Gdzieś w Polsce

0: czeku. Kurwa Jano czeku.
1: Ja tu jestem kurwa rapu majtek. A
2: Dzień dobry, Pani Kałtarek.

Daj mi głośny beat, człowieku. Aha. Okej, okay. Ja. Całkiem git. Aha. Młody ja. Kogut. Yeah. Ja.

To był utwór Lek z projektu Slam, o którym wcześniej wspomniałem. Moi drodzy, jeszcze na sam koniec chciałbym dodać to, że nie udało nam się do końca ocenić warstwy tekstowej i przekazu. Chodzi o to, że album ten jest bardzo pomieszany pod względem treści przekazanej. Z jednej strony jest ciekawy opis tego, w jaki sposób ludziom żyje się w wielkim mieście, w jaki sposób, jakie problemy ich dotyczą, tak? Jakie są różnego typu opisy, sytuacji, które gdzieś tam się przewijają i na pewno jest dużo sentymentu, w tym powrotu do starych czasów, tego, że kiedyś faktycznie czasy były inne, spokojniejsze, a im starszy człowiek robi, tym więcej jest problemów i różnego typu sytuacji. Taki przekaz głównie znajdziemy w tym albumie, jeżeli o to chodzi, ale dużo jest też takiej, powiedzmy, sytuacji, w których człowiek po prostu czasami zwalnia i załóżmy, że wyobraźcie sobie sytuację, bo o tym będzie kolejny utwór, ostatni z płyty, przedostatni z płyty znaczy, bo ostatnim jest auto oczywiście, bo jak wszyscy wiemy, obie płyty mają intro i outro i utwór, który nazywa się To Koniec i wyobraźcie sobie, że jesteście młodymi, załóżmy studentami albo w czasie szkoły średniej i jest sytuacja, w której mieszkacie jeszcze z rodzicami i jest impreza i załóżmy, że ta impreza była bardzo ciekawa do tego stopnia, że nie pamiętacie, jak zakończyła się ta owa impreza. Co nie jest do końca rozsądne z tego powodu, no ale wróćmy do kontekstu tego. I utwór To Koniec, który jest na samym końcu, właśnie ukazuje ten czas, kiedy rodzice wstaje się rano i wasi rodzice są źli na was z tego powodu, że dzień przed w bardzo mocny sposób byliście na imprezie. Myślę, że każdy z nas kiedyś tego typu sytuację przeżył. A jak nie każdy, to miał kolegę, każdy z nas miał jakichś znajomych bądź kolegów, koleżanki, którzy mieli tego typu okazję, sytuację przeżywać. No i cóż, tak zwany moralny poranek, czyli poranek po tym, kiedy po imprezie jest tam ciężej wstać. No i na pewno wszyscy jesteśmy zdziwieni, a jak jesteśmy młodsi, to jeszcze pikanterii dodaje tego to, kiedy mieszkamy z rodzicami, że rodzice są również na nas bardzo zdenerwowani, nie są z tego powodu zadowoleni, że impreza się w taki sposób skończyła, no bo wtedy więcej jest braku ufności i wiele, wiele rzeczy. Sam album, ciekawa koncepcja poza podkładem, również trochę sentymentalny, troszeczkę spokojniejszej takiej, powiedzmy luźnej opowieści o tym, w jaki sposób młody raper, o co chodzi, kiedy wchodził na scenę, kiedy te projekty faktycznie zaczęły być już poważniejsze, kiedy ta muzyka zaczęła już być bardziej ciekawsza, poważniejsza, kiedy to opisywał sytuację z pierwszych koncertów poważniejszych i tak dalej i tego całego życia, kiedy on dorastał jako artysta do wielkiego formatu, bo dzisiaj jest jednym z bardziej znanych artystów na obecnej scenie rapowej. No i cóż więcej dodać. Teraz posłuchamy utwór to koniec i przejdziemy płynnie do epki 7, wydanej rok wcześniej za pośrednictwem Lecter Records, czyli zanim dołączył do Asfaltu, jeszcze wcześniej do Asfalt Records, wcześniej jeszcze działał w takiej mniejszej wytwórni Lecter Records, której inni znani raperzy, chociażby tacy jak Guzior, przebijali się na szersze wody. No i cóż więcej dodać. Utwór To Koniec. Opis dnia po imprezie, kiedy to rodzice nie są zadowoleni z faktu skończenia imprezy, bo zakończyło się ono w sposób dziwny. Nie pamiętamy, w jaki sposób. Ciężko co powiedzieć, bo wiele rzeczy pochłonęły różnego typu substancje. I następny utwór, który będziemy przesłuchiwać, to utwór To Koniec. I przedostatni utwór, a zaraz przejdziemy do epki 7.

boli. Niek spłonie, niech boli. Niech spłonie, to koniec. Niech boli. Niech spłonie, to koniec. Niech boli.

nimi i słyszę zero prawd. Yo mamo, jak dobry Johnny na warszawskich rejonach. To kolejny dzień, to kolejny dzień. Yo, Aleksandro, czy jesteś ze mną?

widzą mnie na mieście, są jak siema Jan. Siema Jan. Jak ty masz, możesz nagrać się na pocztę. Ziom, to kwestia nastawienia.

0: Moi drodzy, i płynnie przechodzimy do najstarszej w zasadzie w całej dyskografii, którą reprezentują nam serwisy streamingowe, epki pod tytułem 7, z tego powodu, że na tej epce jest właśnie 7 utworów. I pewnie myślę, że z tego powodu trochę ten projekt został w taki sposób nazwany. A co do samego konceptu? Jest to projekt wydany jeszcze przez wytwórnię Lechter Record, czyli bardzo mało wytwórni, gdzie większość raperów w tamtym okresie wypływała na szersze wody. Byli oni zauważeni. To były czasy, gdzie wtedy bardziej faktycznie liczyły się umiejętności niż posiadanie dużej ilości wyświetleń i tak dalej. No i przechodzimy płynnie do wspomnianego wcześniej tarchomińskiego baru Hi-Ha. Czyli no właśnie, projektu, czyli baru, w którym raper, o co chodzi, zjadł z tego, co w tym roku udało mi się znaleźć przez i doszukać się pewnych połączeń tego, że w 2015 roku zjadł tam niezliczoną ilość porcji kurczaka w cieście po kantońsku i wiele, wiele innych odmian. Ponoć świetny bar, taki po prostu, żeby sobie zjeść, czy w trakcie imprezy albo po imprezie pójść coś zjeść, bo jak doskonale wiemy, imprezy bardzo często powodują to, że ludzie są po prostu głodni, no i chcą zjeść sobie różnego typu potrawy, a taki bar chiński jest istotny, jest widoczny cały czas, 24 na 7, czyli całodobowy ponoć jest ten bar. Nie wiem, czy dzisiaj tak działa, ale jest to bar, który całodobowy był w tamtym okresie działający. No i z tego, co udało mi się jeszcze dowiedzieć od mojego realizatora z poza audycją, ponoć został cały czas cały ten klimat tego baru i niestety mało przyjemnie pachnący bar z tak zwanym właśnie olejem i tłuszczem, w którym smażyło się kurczaka w różnego typu odmianach chińskich i tak dalej. Ponoć prowadzony od dzisiaj przez tych samych właścicieli, także bar Hi-Ha bardzo znany. No i cóż więcej dodać. Utwór ten jest opowieścią w zasadzie tego, w jaki sposób raper w jednym ze swoich, powiedzmy, wojaży dziennych czy wieczornych miał okazję zjeść w tym barze właśnie jedną z porcji kurczaka, jedzenia stworzono w stylu w zasadzie azjatyckim, tak? No i myślę, że nic więcej nie do dodania będzie. Przesłuchajmy tego utworu i zaraz pójdźmy dalej i podzielimy się opinią. Hi-Ha, o co chodzi? U was na lokalu mefa, u nas dobry split. To jak braci Quips, nie wchodź na ten teren, jak nie znasz tajników tej kuchni, bycia.
1: Chciałem tylko powiedzieć na koniec, że ta piosenka nie miała na celu obrazy którejkolwiek z narodowości. Po prostu szanuję was, skurwysyny. Hi-Ha for life, jebać Hasana. Yeah, Tarho.

polepiony od o co chodzi. Epka 7, krótki konceptualny album. Moi drodzy, cóż mógłbym więcej dodać? Chociażby wróćmy na sekundkę jeszcze do utworu Haiha, czyli do chińskiego baru na warszawskim Tarchominie, jak już udało nam się umiejscowić ten bar. Myślę, że dla tutejszych mieszkańców, dla tak zwanych lokalesów, czyli ludzi gdzieś tam lokalnie mieszkających, to jest to po prostu klasyczne miejsce znane z wielu podróży, wojaży, czy to porannych, czy wieczornych, niezależnie od tego, jaka była pora. A co do samego opisu, raper w dość ciekawy sposób opisuje to miejsce z tego powodu, że zawsze, jak wiecie, są różnego typu, jakby to nazwać na obecne czasy, powiedzmy lekko szemrane gdzieś tam lokale, to zawsze gdzieś tam było tak zwany towar, mówi się to potocznie, produkt towar spod lady. Czyli myślę, że raper mieszkając tam, mając różnego typu kontakt, no bo jak wiecie, to jest jedna dzielnica, blisko i tak dalej, to myślę, że wiele osób, szczególnie z zagranic w tamtym okresie, sprowadzało różnego typu przyprawy, że tak się wyrażę, wszyscy doskonale wiemy, o co nam chodzi. I był to towar trzymany spod ladu, czyli taki, który nie był dostępny do zwykłego klienta. No ale, że raper miał swoje różnego typu koneksje, to możemy się domyślać, że miał na myśli nie tylko przyjść zjeść tam, ale również porozmawiać i spędzić trochę ciekawego czasu w tamtym miejscu. No, jak doskonale wiemy, takich barów w całej Polsce i w Warszawie jest wiele miejsc, także warto dodać też to, że projekt ten, że utwór ten w zasadzie był dedykowany całym twórcom tego baru, który ponoć są ta czasami od tylu lat, ponoć już 20 któreś urodziny, ponad dwie dekady ma ten bar, także jest cały czas znany. No i dodam to, że na pewno w ciekawy sposób opowieści, nietuzinkowy, różny, wpleciony był fragment rozmowy, powiedzmy, takie małe ala skit, bo to się nazywa skit, takie małe wtrącenia w samym utworze, gdzie raper faktycznie odnosi się do samych rzeczy i rozmów z, gdzie nie do końca rozumiał język, a powiedzmy tam tutejszych właścicieli Azji, nie wiadomo, czy to byli Wietnamczycy, Chińczycy, czy tak dalej, nieważne, w każdym razie w potocznej mowie nazywa się towarem chińskim, gdzie jedzenie było bardzo takie, powiedzmy, ogólne, tak, było w różnych gdzieś tam sferach, podawane w różnych postaciach, ten kurczak z ryżem i tak dalej, tak, aby najeść się, powiedzmy, za w miarę małe pieniądze, ale aby się najeść. I ciekawa podróż, ciekawy, sensualny opis tego, co ten artysta miał przekazać. No i moi drodzy, kolejny utwór polepiony, który mieliśmy przez chwilę okazję przesłuchać. Jest to również, powiedzmy, opis, przeniesienie się do tamtych czasów, gdzie faktycznie w tamtym okresie Tarchomin również, jak dzisiaj, jest daleką dzielnicą, ale był miejscem w zasadzie świetnym. Tak jak każdy ma swoje miejsce na ziemi, swój dom, to myślę, że opis Tarchomina był wspaniały, gdzie głównie znajomi, gdzie wchodzenie do szkoły podstawowej, czy do szkoły średniej nawet, był opis tego, że jest się polepionym z tym miejscem, czyli jest się przywiązanym bardzo i tego typu miejscami jest bardzo duża inspiracja. Dla wielu ciekawe, dla niektórych udręka z tego powodu, że może część miejsc kojarzy się źle, gorzej, ale myślę, że dla wielu ludzi ma to jakiś ogromny sentyment. Moi drodzy, następnie utwór Panorama, którego przesłuchamy, i Panorama oraz utwór Panorama i ostatnie. Na tym będziemy kończyć, ale to za chwilę. Na obecną chwilę Panorama od O Co Chodzi. Epka 7, krótki album konceptualny 7, mający 7 utworów, jak wcześniej wspomniałem, ale warto dodać też to, że jest na pewno projektem ciekawym i możemy przysłuchać tego utworu. Zaraz wymienimy się opiniami. Poproszę.

To był utwór ostatni, czyli przedostatni utwór. W zasadzie dziwne jest to, że nazywa się ostatni, ale nie jest ostatnim z całej dyskografii z tego powodu, że ostatnim utworem jest Dawaj Papier. Ale co do samego utworu, moi drodzy, jeśli chodzi o utwór, o krótki, powiedzmy epizodyczny, bo to tak się z angielskiego, to jest episode play, czyli krótki album, tłumacząc na język polski. Jest to bardzo ciekawy i konceptualny album z tego powodu, że jest projektem, który jest na pewno usadzony w takiej stylistyce, aby nie miał on być specjalny jakieś na szersze wody, ale miał być projektem, który wyrażał faktyczny stan i zainteresowanie hip-hopem, jakie miał raper, o co chodzi. Wcześniej z takich utworów, których nie ma na platformach streamingowych, jest na przykład utwór Janka Rap na ficie z raperem Kubanem, który obecnie bardzo się wybił na szersze wody z tego powodu, że jest jednym z topowych, najpopularniejszych polskich artystów. W pierwszej dziesiątce na pewno będzie można go znaleźć. Bardziej poszedł w stronę popową, nowoczesną, ale to jak wiemy, większość raperów poszło w taką właśnie stylistykę, utwór bardziej nowocześniejszą. Jest to inna stylistyka, nie jest to nowocześniejsze na pewno, ale jest to ciekawe i warto zrozumieć to, że od czegoś wszyscy raperzy zaczynają, czyli od staroszkolnych, bardziej oldschoolowych, hip-hopowych, bo jeżeli mówimy o całej kulturze, to kultura hip-hop głównie kojarzona była z takimi staroszkolnymi utworami, tak, przed wejściem ery muzyki nowoczesnej, czyli muzyki trapowej, hyperpopowej oraz wiele, wiele innych, o której będziemy klasyfikacji rozmawiać, mam nadzieję, że w przyszłych tematach. Jeżeli chodzi o samą treść wokalną, to jest to wiadomo, utwór podobnie jak Slam, również troszeczkę w takiej opinii sentymentalnej, z tego powodu, że utwór ostatnie jest takim najbardziej sentymentalnym utworem z tej płyty, najbardziej takim spokojniejszym, ale też przekazującym to, że można mimo wszystko tkwić w tej, powiedzmy, nie takiej melancholii ogólnej, ale warto nagrać utwór, który będzie ciekawym, powiedzmy, muzyką gdzieś tam lecącą na imprezie, na krótkiej posiadówce małej, tak, aby leciała sobie w tle ta muzyka. Nie jest to album, który ma być poruszać miliony i tłumy i tak dalej, ale ma być albumem, który będzie po prostu przekazywał w sobie takie ogólne treści, wolniejsze, spokojniejsze i tak dalej. Jeżeli chodzi o moją personalną opinię, bardzo lubię ten album z tego powodu, że no jest on przede wszystkim świeży jak na obecne czasy. Jeżeli miałbym pomyśleć sobie o takich kilku albumach, owszem, mówiąc o jakichś klasycznych, rapowych i tak dalej, typu jakieś Tede, Peja i tym podobne, takie bardziej staroszkolne utwory rapowe z oldschoolowej muzyki, boom-bapowej, bardziej wolniejszej, z tej takiej głównej ery hip-hopu, tak? To jest to wciąż gdzieś tam projekt, który został wydany w ogólnej dobrej wierze. Jest oddane to, co być powinno, czyli oddany jest sentyment, oddany jest opowieść o miejscach, które znajdują się bardzo blisko zamieszkania danego rapera. Jest oddany, powiedzmy, idea tego bycia z danego miejsca, tej takiej, powiedzmy, nie nazwałbym tego małomiasteczkowości, bo jednak Tarchomin jest w Warszawie, w dużym mieście, tak, w stolicy naszego wspaniałego kraju, ale jest przede wszystkim oddanie tej takiej lokalnej społeczności, tak, miejsca, utwory takie jak Hajha, które opisują przede wszystkim to, że jest to bar, który należy do miejsca zamieszkania, czy to, że jesteśmy polepieni, czy jesteśmy związani z danym miejscem, to, że wiele imprez, wiele rzeczy i tak jak sam raper kiedyś wspomniał w jednym z wywiadów i również na billboardach, które wyświetlał na ostatnich gdzieś tam, powiedzmy, swoich poczynaniach muzycznych, aby dokonać promocji, gdzie faktycznie pierwsze mieszkanie wynajęte, poza tym, że raper urodził się na tej dzielnicy, mieszkał na tej dzielnicy całe życie, to również własne pierwsze mieszkanie wynajęte na warszawskim Tarchominie przy ulicy Myśliborskiej. Tak jak właśnie wspomniałem, są to bardzo bliskie raperowi miejsca i album ten opisuje w zasadzie przynależność. 7 utworów, tak jak nosi sam ten projekt tytuł, 7.

raper O Co Chodzi, rok 2015, czyli w tym roku obchodzi swoje 11 urodziny ten projekt. Bardzo ciekawy, konceptualny, na pewno tak jak wcześniej wspomniałem, w mojej opinii daje dyszkę, nic mi tutaj nie brakuje. Album jest oddany według tego, co powinno być. Nie są to utwory jakieś przekombinowane, nie są to utwory z zbyt dużą ilością rzeczy. Są na miejscu, dokonanych w dobrej wierze, w dobrej intencji przez Lecter Records, bo kolejny album był wydany już w Asfalcie, który niestety swoją upadłość ogłosił parę lat temu. No niestety albo stety ogłosił swoją upadłość. Moi drodzy, czas dobiega końca z tego powodu, że no niestety czas nas bardzo szybko goni i nie mamy jak szybciej wyrównać tego czasu, no ale chcielibyśmy dłużej, niestety się tak nie da. Z ogłoszeń lekkich nie ma dziś aktywacji, także jeżeli słuchacze byli chętni na przesłuchanie kolejnej audycji, to dzisiaj jej nie ma. Miejmy nadzieję, że za tydzień bądź za niedługo odbędzie się. Ja nazywam się Ignacy Kozak, realizował nas Maciej Dyba, to była Rapoza i słyszymy się, mam nadzieję, w niedługim czasie, mam nadzieję, że jakoś może za tydzień, za dwa tygodnie. Jak będzie okazja, to się usłyszymy. Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Żegnam.

Dobry wieczór Państwu, 6 minut po godzinie 20. Oczywiście jest to wtorek, 15 dzień lipca. Witamy się tutaj z Wami po tygodniowej przerwie w audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą tradycyjnie Mateusz Leszczyński. I w tym składzie będziemy przez najbliższą godzinkę sobie o muzyce rozmawiać, a przede wszystkim muzyki będziemy też słuchać. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj mam dla Was przygotowane, no to głównie to będą duże nazwiska, duże nazwy ze sceny muzycznej. Będą to, będzie masa klasyków, ale to w oparciu o wielkie wydarzenia koncertowe, czy to u nas w Polsce, czy to za granicą, ponieważ no właśnie dużo się teraz dzieje, sezon festiwalowy się rozpoczął, dużo koncertów się odbywa, także jest zdecydowanie o czym mówić. Także zachęcam Was do pozostania z nami do godziny 21. Zaczniemy od wielkiego wydarzenia, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii, dokładnie na stadionie Aston Villa Park w Birmingham, gdzie nastąpiło już takie, można powiedzieć, ostateczne pożegnanie Ozziego Osborna, jak i też klasycznego składu Black Sabbath ze sceną. Oczywiście była już ostatnia trasa Black Sabbath w momencie, kiedy wrócili w niemalże pełnym składzie, ale no, co i istotne wtedy z Ozzym Osbornem na wokalu i ostatni koncert miał miejsce w roku 2017. Jednak no właśnie brakowało jednej persony, brakowało Billa Warda, który na perkusji grał w tym najbardziej klasycznym dla grupy okresie. Wtedy podczas koncertów grał z zespołem Tommy Clufetos, który grał wcześniej też w solowym zespole, w zespole Ozziego Osborna. Było to wielkie wydarzenie, żeby ostatni raz ten klasyczny zespół zobaczyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę no już bardzo podeszły wiek muzyków i ciężką chorobę Ozziego Osborna. I widać było niestety, że Parkinson go po prostu zjada, ale bardzo chciał jeszcze się ostatni raz ze sceną pożegnać. Tak więc Black Sabbath oczywiście zagrało na koniec. Zagrali tylko 4 utwory, wśród których no właśnie zabrakło między innymi tego, od którego się to wszystko zaczęło podczas wieczoru w Birmingham. Wybrzmiały oczywiście inne klasyki, takie jak War Pigs, Iron Man, Paranoid czy NIB. Natomiast no właśnie zabrakło pierwszego utworu z ich pierwszej płyty zatytułowanego po prostu Black Sabbath. Mimo że zespół miał ten utwór przygotowany na tamten wieczór, jednak ostatecznie zdecydowali się, żeby go nie zagrać, między innymi ze względu na dużą ilość przejść w tym utworze i już też będący w bardzo podeszłym wieku Bill Ward mógł sobie po prostu z tym kawałkiem najzwyczajniej w świecie nie poradzić. Niemniej wybrzmiał on dzisiaj w naszej audycji, ponieważ jest to zdecydowanie utwór, który chyba z repertuaru Black Sabbath jest ze mną tak najmocniej, mimo 55 lat od premiery, robi cały czas piorunujące wrażenie i powala wręcz swoim ciężarem. I mimo że masa kapel już później powstawała, grała dużo cięższe odmiany, no to cały czas gdzieś jest to taki, można powiedzieć, elementarz tego, jak po prostu taką muzykę robić. No nie bez przyczyny o Black Sabbath mówi się, iż oni wynaleźli heavy metal. Było taki piękny kadr właśnie zza kulis, gdzie będąc obecnie perkusistą Slipknota Eloy Casagrande, jeden z moim zdaniem najlepszych obecnie perkusistów na świecie, po prostu płacze, widząc to, że może się z Billem Wardem spotkać, więc wpływ Black Sabbath jest nieoceniony. Już
jeszcze patrząc jakby dalej na te generacje, nie? Że to kolejne pokolenia po prostu na ich muzyce się wychowywały. No ale poza Black Sabbath wystąpił też Ozzy Osbourne ze swoim solowym materiałem, no bo warto oczywiście pamiętać, że jego kariera solowa też obfitowała w sukcesy, w wielkie przeboje, praktycznie dorównując legendzie swojego macierzystego zespołu. No i zdecydowanie takim jednym z bardziej chyba łamiących serca fragmentów tego koncertu było wykonanie przez Ozziego utworu Mama, I'm Coming Home. I ten utwór zagramy dla was za chwilę, a chwilę później zespół, który również jako gość wystąpił podczas tego wydarzenia, a niedawno zagrał również na PGE Narodowym w Warszawie.

Mama, I'm Coming Home z repertuaru Ozziego Osborna. No a chwilę po nich Guns N' Roses z ich debiutanckiej płyty Appetite for Destruction, utwór It's So Easy. Guns N' Roses, którzy właśnie podczas koncertu pożegnalnego Black Sabbath i Ozziego Osborna wystąpili. No właśnie, ponieważ poza koncertami wspomnianych artystów była masa gości. Praktycznie można powiedzieć, jeżeli chodzi o rock, heavy metal, to pierwsza liga, między innymi Anthrax, Alice in Chains, Metallica, Mastodon, Gojira, Slayer, który teraz po swoim zakończeniu działalności też wraca na parę koncertów i po raz pierwszy od dawna zagrali w Europie. No czy właśnie Guns N' Roses, którzy zostali w bardzo ciepło przyjęci podczas tego koncertu. Każdy z artystów też grał jakiś cover Black Sabbath. W ich przypadku, z tego co się orientuję, był to utwór Sabbath, Bloody Sabbath. I trzeba przyznać, że wyszedł im ten numer całkiem nieźle, pomimo kiepskiej formy Axla Rose'a, który no, nie ma co ukrywać, iż wokalnie nie dowodzi. Po prostu coś się tam stało i szczerze mówiąc trochę się dziwię, iż zespół dalej koncertuje, biorąc pod uwagę, jak bardzo słabo on po prostu brzmi, no ale mimo wszystko ludzie cały czas chętnie na nich przychodzą, pomimo faktu, iż znaczącą płytę swoją wydali ponad 30 lat temu. I zagrali oni niedawno na PGE Narodowym w Warszawie. Mnie na tym koncercie nie było, ale patrząc na relacje, no to pierwsze co się nasuwa, no to fakt, iż no dźwiękowo podobno też było strasznie. Akustyka na Stadionie Narodowym jest naprawdę kiepska. Byłem kiedyś na koncercie Metaliki, to akurat brzmiało całkiem nieźle, ale podobno nawet w środowisku inżynierów dźwięku i tak dalej, jak tylko widzą na rozpisce PGE Narodowy, no to już się łapią za głowę i wiedzą, że będą musieli się po prostu bardzo dobrze do tego koncertu przygotować, ponieważ to jest podobno naprawdę zmora na tle innych wielkich aren w Europie i na świecie. Nie rozumiem, czemu tak jest, biorąc pod uwagę, że na Narodowym praktycznie, no poza okazjonalnymi imprezami i meczami reprezentacji Polski, która i tak, z tego co ostatnio słyszałem, przenosi się na Stadion Śląski, no to wiadomo było, że tam będą głównie koncerty. Może po prostu trzeba było robić pewne rzeczy na szybko, żeby się wyrobić przed Euro 2012, ale no naprawdę przyjemność zasłuchania koncertów na tym obiekcie jest naprawdę znikoma. Ale słyszałem, że i tak się ludzie całkiem dobrze na koncercie Gunsów bawili, że podobno Axl i tak się całkiem nieźle rozkręcił i też poniekąd zaskoczyli set listą, ponieważ właśnie kawałek, który przed chwilą dla was zagraliśmy, czyli It's So Easy, od już blisko 10 lat rozpoczynał praktycznie każdy koncert tej grupy, a teraz on wylądował w środku setu, a zaczęli innym klasykiem, czyli Welcome to the Jungle. Akurat też to, co łączy Axla Rose'a z następnym zespołem, no to jest fakt, że kiedyś sam był w zastępstwie za Briana Johnsona, czyli wokalistę AC/DC, który nie mógł występować ze względu na problemy ze słuchem, więc biorąc pod uwagę obecne problemy Axla, no to też mi się wydaje, że trochę powinien zrozumieć swoją sytuację nieco lepiej. No ale też fakt, że AC/DC też na PGE Narodowym zagrało i miałem niebywałą, bardzo miłą tutaj, wielką przyjemność być na tym koncercie wraz z moim najlepszym przyjacielem Bartkiem Czapskim, za co mu serdecznie jeszcze raz dziękuję i naprawdę powiem wam szczerze, że miło się tym koncertem zaskoczyłem, bawiłem się naprawdę świetnie, ale
tak samo jak w przypadku Gunsów akustycznie, no to była naprawdę masakra. To, że myśmy nie wzięli zatyczek, to był ogromny błąd, było strasznie głośno, zero selektywności, a w przypadku AC/DC umówmy się, że selektywność jest bardzo ważna, bo umówmy się, kawałki ich są dość podobne i po niuansach możemy gdzieś tam poznać ich utwory. Praktycznie same klasyki, zarówno Brian Johnson, jak i Angus Young w naprawdę świetnej formie, pomimo też podeszłego wieku, i mi się wydaje, że każdy hejter tego zespołu dałby się porwać takim wielkim hitom, które moim zdaniem dopiero właśnie w anturażu takim stadionowym gdzieś mają swoją siłę, bo wiadomo, no Highway to Hell to jest utwór, który na przykład no wszyscy znają, jest przemielony po prostu na wszystkie strony, ale dopiero jak usłyszałem ten utwór na stadionie, to dopiero tak zrozumiałem, okej, to o to mniej więcej w tej muzyce chodzi. No i nie zabrakło też kolejnego utworu po tym, którym otworzyliśmy, czyli Black Sabbath, który rozpoczyna się dzwonami.

90. I w zasadzie pół roku później już ukazuje się ta płyta z nowym wokalistą Brianem Johnsonem. No i kurczę, mogło to się skończyć bardzo różnie, a tymczasem została wydana trzecia najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki, zaraz po Thrillerze i The Dark Side of the Moon. Skoro mowa o Bonnie Scotcie, no to jego era, wprawdzie dość krótka, patrząc na całą historię zespołu AC/DC, no to ona była też niesamowicie barwna, obfitująca w ilość niezapomnianych utworów. Takim właśnie kawałkiem jest między innymi utwór Let There Be Rock, który pochodzi z płyty o tym samym tytule, i ten utwór też zamykał główną część setu na PGE Narodowym. Kawałek, który został rozwleczony do prawie 15 minut, gdzie wersja albumowa trwa 6 rozwleczona, po to, żeby właśnie Angus Young mógł zagrać solówkę gitarową, najpierw z zespołem, a później sam. I powiem wam szczerze, doświadczenie tego na żywo było jednym z najjaśniejszych punktów tego koncertu, ponieważ było, pomimo tych wszystkich lat, pomimo wielkiego statusu, jaki ma ten zespół, myślę, że oni spokojnie mogą się zaliczać do takich 10 największych kapel, jakie kiedykolwiek istniały. To widać było cały czas w tym 70-letnim ciele, niesamowitą pasję i taką autentyczność. Jak były zbliżenia na telebimie, to widać było, że nie ma on nawet żadnych zatyczek do uszu, żadnych monitorów odsłuchowych, żadnych efektów gitarowych, a zagrał taką solówkę, która na pewno będzie w mojej pamięci na długo.

0: A więc niech stanie się rock, let there be rock od AC/DC już za nami. Kawałek, który też już blisko 50 lat na karku ma, i kończąc wątek Stadionu Narodowego, ponowna prośba, nie róbmy tam koncertów albo ogarnijmy coś z tym, mimo że wiadomo, ja jestem z Warszawy, mega jest mi wygodnie się na ten stadion na koncert przejść, ale no przyjemności nie ma co ukrywać, za dużej z tego nie ma. Jest w studiu Maciek Bancerz z audycji You've Got The Vibe. Powiedz stary, jak było na Opku, bo byłeś.
1: Dokładnie, witam słuchacze. Co prawda dzisiaj też audycja, ale pewnie tam nie zabiorę głosu, więc miło, że mnie Krzysztof zaprosiłeś chociaż na chwilę. Opener sprostał w tym roku bez większych fuck-upów. Ale oczywiście dzisiaj będziemy mówić m.in. o koncercie zespołu Muse, który akurat małe problemy techniczne miał. I to podobno nie pierwsze, i to są wewnętrzne, a nie od strony festiwalu, więc tutaj oczywiście dla openera zero ujmy.
0: Podobno była to bardzo udana edycja, zwłaszcza jeżeli chodzi o frekwencję.
1: Zdecydowanie mam wrażenie, że te festiwale, choćby też Audio River, z którego przed chwilą wróciłem, i Opener, już tak dobrze pływają w tym swoim sosie, potrafią znaleźć się wśród publiki, potrafią zapewnić różnym grupom wiekowym różne doznania i zachęcić jakby różny przekrój osób naprawdę do swoich wyborów koncertowych. I tak też jest w tym przypadku, ale też jakby takie legendy, które zawsze się sprawdzają, jak Muse.
0: No właśnie.
1: To jest po prostu
0: To jest tak, no, zespół, który jest taką, można powiedzieć, koncertową maszyną. Miałeś okazję wcześniej być na koncercie Muse'a?
1: Tak, z racji tego, że tutaj pozdrawiam swoją dziewczynę Kali, która jest ich ogromną fanką. Miałem okazję wcześniej się na nich wybrać, chociaż już dawno na nich polowałem, bo zawsze słyszałem, że nawet jeżeli za pierwszym razem, gdy ich posłuchasz studyjnie, ci nie podejdą, to koncertowo po prostu nie da się przy nich stać i patrzeć, tylko...
0: I jak byś porównał te dwa koncerty?
1: Jest to naprawdę równy poziom tych koncertów. Zawsze jest pełno energii, zawsze fani są na pewno oddani temu zespołowi. Zawsze są te największe hity, których jest, nie ukrywajmy, naprawdę dużo, i ludzi, którzy śpiewają utwory od początku do końca wokół ciebie, też robią robotę. Nawet jeżeli idziesz właśnie na openera już, gdy ten zespół ma trochę lat i przeróżne zespoły są przed, po, a jednak widać, że zrzeszają jakby wszystkich tych, którzy gdzieś tam już słyszeli. No i wewnętrznie też miałem wrażenie, że jestem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, i bardzo się cieszyłem, że mogę ich znowu zobaczyć.
0: Powiem ci szczerze, że niesamowicie ci zazdroszczę, ponieważ też Muse jest na liście zespołów, które chciałbym zobaczyć. Może się jeszcze uda, bardzo na to liczę. Zagramy teraz właśnie też jeden z ich największych przebojów, a chwilę później porozmawiamy o innym wielkim comebacku, jaki też między innymi dla polskiej publiczności na openerze miał miejsce.

0: Muse z ich wielkim przebojem z płyty Absolution, Time is Running Out, no a chwilę później właśnie się skończył utwór Heavy is the Crown od formacji Linkin Park z ich najnowszej płyty po wielkim powrocie, płyta From Zero, która sugeruje, że zespół właśnie od zera chce zacząć, wyruszył w trasę koncertową. No i pytanie właśnie do ciebie, jak to się wszystko na żywo sprawdza?
1: Przyznam, że mnie zauroczył pewien baner, który chyba nawet w pewnym momencie, czy to flaga była, zebrali na scenę, który nazywał się Emily Park i trochę pokazywał, że rzeczywiście ten zespół wkroczył na zupełnie nową drogę. Emily dodaje zupełnie innego charakteru, aczkolwiek moim zdaniem sprawdza się w tych utworach, w których gdzieś Chester, wiadomo, dodawał swojej tej magii i tych swoich screamów, które są niepowtarzalne, ale jeżeli chodzi o utwory te najnowsze, to rzeczywiście zrobiły na mnie największe wrażenie, jeżeli chodzi o cały koncert. Aczkolwiek ja przyznam, że Linkin Parka dość późno zacząłem słuchać, z racji, że trochę alternatywnie podchodziłem do muzyki w młodości i gdy bardzo dużo ludzi dookoła mnie słuchało tego Linkin Park, to miałem takie, nie, ja wolę trochę pod prąd i posłuchać czegoś innego. I dopiero po śmierci Chestera tak naprawdę gdzieś się pochyliłem nad tymi utworami i rzeczywiście doceniłem ich jakby wartość taką ponadczasową.
0: No niestety to akurat jest klasyczny przykład tego, bo faktycznie trochę zmienił się obraz Linkin Parka po śmierci Chestera, gdzie oni wcześniej nie byli tak do końca może poważnie traktowani, teraz są uważani za klasykę. Faktycznie, no, trzeba przyznać, że te utwory z nowej płyty bardzo mocno wpadają w ucho i też z pewnością muszą się świetnie sprawdzić na koncertach. Natomiast też słyszałem opinię, że mimo że całkiem dobrze brzmią starsze utwory Linkin Parka, to jest troszeczkę takie dziwne wrażenie przez to, że one są zmienione w tonacji po to, żeby Emily mogła je dobrze zaśpiewać. Czy ty jakby odczułeś to, że troszeczkę te utwory jednak brzmiały inaczej i przeszkadzało ci to w odbiorze, czy w anturażu koncertowym to nie miało większego znaczenia?
1: Pewnie w porównaniu do fanów, którzy posłuchali tego 1000 razy, to nie miałem aż takiego dużego dysonansu. Aczkolwiek na początku samym koncertu te najtrudniejsze frazy, które gdzieś były Chestera, zauważyłem, że Emily rzeczywiście oddawała publiczność i albo były nie do końca jakby dociągnięte. Co może też, oczywiście głosy nie są idealnie takie same, mimo że screamo to screamo, to jednak gdzieś te umiejętności i te możliwości wokalne, każdy ma trochę personalne i może rzeczywiście fajnie, że się trochę pooszczędzała na początku, żeby na koniec zostawić nas taką petardą, a to, co zostawił we mnie ten koncert, to na pewno taką ogromną nadzieję i satysfakcję z tego, że udało mi się to zobaczyć.
0: A my jeszcze w Smells Like Toxic wspomnimy wokal Chestera.

0: Directed by Michael Bay. What I've done z płyty Minutes to Midnight 2007 rok. Oczywiście formacja Linkin Park. Powiedz jeszcze, Maciek, co u ciebie w audycji dzisiaj o 22:00?
1: W ubiegły weekend, właściwie przedwczoraj, wróciłem z festiwalu w nocy z Audio River. Audio River oczywiście sztos. Druga edycja w Łodzi bardzo się sprawdziła. Trochę było dreszczu, trochę było oczywiście błota, ale przede wszystkim były gwiazdy i to, co na przykład Ges Affelstein pokazał.
0: Też zazdro, nie powiem.
1: Po prostu ciary i totalne show. I polecam każdemu, jeżeli miałby ktoś okazję zobaczyć Ges Affelsteina, to nigdy się na tym nie zawiedzie. A co jeszcze polecamy, to na pewno będzie można posłuchać, ale nie w formie mówionej, tylko właśnie w granej. Zagramy DJ seta razem z Tymkiem, z którym byliśmy na relacji. Jeżeli chcecie zobaczyć trochę więcej, jak wyglądał sam Audio River, jest zapisana relacja na moim Instagramie eovibe. Sprawdzajcie.
0: Także zapraszamy na audycję Maćka, a my powoli zmierzamy do końca, a zakończymy taką informacją, która no też dla mnie jest niesamowicie ważna, bo po, o ile się nie mylę, 13 latach zespół Deftones w końcu zagra w Polsce w lutym w Atlas Arenie. Jestem bardzo ciekaw, jak to miejsce pomieści. Bardzo duże zainteresowanie tym zespołem, biorąc pod uwagę, że hype chyba nie był na nich tak duży od dawna. Przy tym zapowiedzieli nową płytę Private Music, która wyjdzie w sierpniu. No i został wydany nowy singiel. Można powiedzieć, że to jest po prostu klasyczne Deftones z ostatnich lat i uważam, że to bardzo dobrze i w związku z tym, że koncert będzie, no to też dużo Deftonesów będziemy w audycji słuchać. Także tym singlem My Mind is a Mountain zakończymy nasze dzisiejsze wydanie. Dzięki wielkie za słuchanie. Za tydzień mnie nie będzie, spróbujemy ogarnąć jakieś zastępstwo. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda, bo tydzień temu mi się nie udało. Wielkie sorry. Ale jeszcze raz dzięki bardzo. Mówił do was Krzysztof Szyd, za konsoletą Mateusz Leszczyński. To była audycja Smells Like Toxic. Trzymajcie się i do usłyszenia.

I'm gonna give him a

Love is everywhere.

chcę się stać za DJ-ką. Tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

any fuck you.

dzisiaj dzień, jutro noc, później sen. Najpierw świt.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z